0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Nagle mnie wstyd, mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka.
0: Słuchasz
3: moje Radio 24.

0: novi Hemelja Ziga. Sterta ješ pod palona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe gramy. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Reklama.
1: Wymień stare piece z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych skrytykował Donalda Tuska za rzekome tolerowanie przemocy oraz brak reakcji na raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczący zagrożeń w szkołach. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, odpowiedział na te zarzuty, wskazując na brak wiedzy prezydenta o regularnie publikowanych ostrzeżeniach oraz treści raportów ABWARB-u. Dokumenty te koncentrują się m.in. na kwestii radykalizacji młodych ludzi oraz zagrożeniach ze strony rosyjskich służb specjalnych. Ponownie powraca niebezpieczna metoda oszustw. Centrum Odpowiadania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerów wydało alert dotyczący mechanizmu, w którym przestępcy wykorzystują motyw szybkiego zysku. Zagrożenie dotyczy osób chcących budować firmy o wartości liczonej w miliardach, które mogą stać się ofiarami manipulacji finansowych i trafić do aresztu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzu, temperatura wynosi od 7 do 8 stopni Celsjusza, a opady lekkiego deszczu towarzyszą umiarkowanemu wiatrowi. W centralnej Polsce, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują wartości między 7 a 9 stopniami. Warto jednak zaznaczyć, że w Warszawie występuje intensywniejszy deszcz przy słabym wietrze. Na południu i wschodzie Polski, w Krakowie, Rzeszowie oraz Suwałkach, odnotowujemy niższe temperatury, od 5 do 6 stopni Celsjusza, przy opadach deszczu i słabym wietrze. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali.

dobry, ja już zdążyłem się oparzyć i oblać pierwszą poranną kawą. Nie wiem jak u was, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Na pewno będzie dobrze muzycznie. O poranku w moje Radio 24. Maciek Korzowski.

Są takie piosenki w moje Radio 24, które ja po prostu uwielbiam i nastrajają mnie pozytywnie na cały nadchodzący dzień. Wy pewnie też takie macie, ale jest jedna taka, która mnie po prostu dobija. To jest moja ulubiona melodia ustawiona jako budzik. Po krótkiej chwili, kilku dniach staje się najbardziej z

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kopytkowo, węzeł Warlubie utrudnienia występują w kierunku Łodzi, gdzie ruch odbywa się jednym pasem. Dodatkowo zamknięty jest zjazd w kierunku Gdańska oraz wjazd w kierunku Łódź na węźle Warlubie. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku między węzłami Kryniczno i Widawa utrudnienia wynikają z zamknięcia pasa prawego oraz awaryjnego. Na drodze krajowej DK 26 w rejonie przejścia granicznego Krajnik Dolny Szwed możliwe są zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest moje Radio 24. Twój głos, Twoja muzyka.

To moje Radio 24. Codziennie o 11:00 odpalamy godzinę pełną klasycznych hitów. Numery, które znasz od lat i które dalej robią robotę. Zapraszam punktualnie o 11:00.

Czasami jest tak, że wstajesz lewą nogą, albo nawet oboma nogami, które okazują się być lewe. Jakaś taka złość, jakaś taka niechęć, oby jak najrzadziej, ale jeżeli dzisiaj tak macie, to mam nadzieję, że muzyka w moje Radio 24 ukoi nerwy.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu, temperatura wynosi od 7 do 9 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W południowej Polsce, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują na 5 stopni. Intensywniejsze opady deszczu odnotowujemy obecnie w Warszawie oraz w regionie południowo-wschodnim. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

0: Już pod koniec dnia słyszę cichy szept. To chyba sen. No, no, no, no, no, no.
1: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

i Duda w mediach społecznościowych skrytykował Donalda Tuska za rzekome tolerowanie przemocy oraz brak reakcji na raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczący zagrożeń w szkołach. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, odpowiedział na te zarzuty, wskazując na brak wiedzy prezydenta o regularnie publikowanych ostrzeżeniach oraz treści raportów Abwehrbu. Dokumenty te koncentrują się m.in. na kwestii radykalizacji młodych ludzi oraz zagrożeniach ze strony rosyjskich służb specjalnych. Ponownie powraca niebezpieczna metoda oszustw. Centrum Odpowiadania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerów wydało alert dotyczący mechanizmu, w którym przestępcy wykorzystują motyw szybkiego zysku. Zagrożenie dotyczy osób chcących budować firmy o wartości liczonej w miliardach, które mogą stać się ofiarami manipulacji finansowych i trafić do aresztu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu przy umiarkowanym wietrze. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce odnotowujemy około 9 stopni. Stolica zmaga się z intensywnymi opadami przy 7 stopniach Celsjusza. Na południu we Wrocławiu termometr pokazuje 10 stopni, natomiast w Krakowie 7. Wschodnia część kraju jest chłodniejsza. W Suwałkach i Rzeszowie temperatura wynosi 6 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

Ciemno, gdy wstajemy, chłodno, gdy wychodzimy, korki na mieście, ale w głośnikach zawsze najlepsza muzyka. Październikowy poranek w pełnej krasie, a my dopiero rozkręcamy ten dzień. Zostańcie z nami.

0: szczęście. Oj, głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Kopytkowo a węzłem Warlubie, utrudnienia wynikają z zamknięcia jezdni w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się tam jednym pasem, natomiast w kierunku Gdańska dwoma pasami. Na węźle Warlubie zamknięte są drogi wjazdowe i zjazdowe dla obu kierunków, a MOP Gajewo jest wyłączony z obsługi. Na autostradzie A4 między węzłami Bolesławiec, na obu jezdniach w stronę Wrocławia, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na uszkodzone płyty betonowe. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek.

Jajkami rano to tak jak z tymi płatkami rano. Każdy ma swój własny sposób i jest to jedyny, słuszny, ulubiony i najlepszy. Tylko fajnie jak w domu jest na przykład 3 albo 4 osoby i każdy jeden chce mieć na swój sposób. Kupiliście już 4 patelnie? Ja mam 2 i to jest...

A znacie taką przypadłość ludzką? Budzik dzwoni, a jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Są też tacy, którzy ustawiają sobie tych budzików na przykład 9. Na szczęście do takich nie należę. I z mojego doświadczenia wynika, że jak już trzeba wstać, to trzeba wstać. Inaczej ten dzień jakiś taki rozmemłany. Też tak macie? Mam nadzieję, że nasza muzyka pomoże wam podnieść się z łóżka. To jest moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury od 6 do 10 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. Podobne warunki panują w centrum i na południu, gdzie termometry wskazują od 7 do 9 stopni Celsjusza. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, panuje chłodniejszy klimat z temperaturą 6 stopni Celsjusza, a w Warszawie oraz w Rzeszowie opady są szczególnie intensywne.

0: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych skrytykował Donalda Tuska za rzekome tolerowanie przemocy oraz brak reakcji na raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczący zagrożeń w szkołach. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, odpowiedział na te zarzuty, wskazując na brak wiedzy prezydenta o regularnie publikowanych ostrzeżeniach oraz treści raportów Abwehrbu. Dokumenty te koncentrują się m.in. na kwestii radykalizacji młodych ludzi oraz zagrożeniach ze strony rosyjskich służb specjalnych. Ponownie powraca niebezpieczna metoda oszustw. Centrum Odpowiadania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerów wydało alert dotyczący mechanizmu, w którym przestępcy wykorzystują motyw szybkiego zysku. Zagrożenie dotyczy osób chcących budować firmy o wartości liczonej w miliardach, które mogą stać się ofiarami manipulacji finansowych i trafić do aresztu. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i umiarkowanym wietrze. W centralnych regionach, w Poznaniu i Wrocławiu, odnotowujemy 9 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Stolica Warszawa zmaga się z intensywnymi opadami przy temperaturze 7 stopni. Na południu i wschodnim krańcu Polski warunki są chłodniejsze. W Krakowie termometr pokazuje 7 stopni, natomiast w Suwałkach oraz Rzeszowie temperatura spada do odpowiednio 6 i 5 stopni Celsjusza.

Państwu, moje Radio 24, minęła godzina 8. No, mam nadzieję, że już jesteście w drodze do pracy, bo jeżeli nie, no to może być spóźnionko. Aha, i zazdroszczę tym, którzy dzisiaj do pracy iść nie muszą.

Często mam tak, że sam zapach świeżo zmielonej kawy już działa na mnie pobudzająco. Mam nadzieję, że u was w domach już pachnie kawa, że jakieś śniadanie wlatuje na stół, albo może już po śniadaniu. Śniadanie to ponoć bardzo ważny posiłek. Życząc smacznego, zapraszam na kolejną porcję dobrej muzyki w moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 między węzłem Wrocław-Psiepole a węzłem Wrocław-Północ pojawiła się uszkodzona dylatacja obiektu inżynierskiego. Na autostradzie A4 na odcinku Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w związku z uszkodzeniem płyt betonowych na obu jezdniach w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Kto z was musiał dzisiaj rano przecierać szyby w samochodzie albo szukać cieplejszej kurtki? Październikowe poranki potrafią zaskoczyć chłodem. Brr. Ale u nas temperatura zawsze na plusie. Zostańcie z Moje Radio 24.

Zdarza się nam, że wszystko z rana idzie jakby pod górę. Dzieciaki nie chcą, trzeba zrobić coś z kasztanów, a powinni o tym powiedzieć przynajmniej wczoraj o godzinie 22, no, najwcześniej oczywiście. Potem tak, toster nie działa, czajnik się zepsuł, zabrali wodę. Oby takich poranków było jak najmniej.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1014 hektopaskali. Na północy i zachodzie Polski, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie odnotowujemy 8 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. W centrum kraju, w Poznaniu, temperatura wynosi 9 stopni z lekkimi opadami, natomiast w Warszawie jest chłodniej, 7 stopni i intensywne opady. Na południu i wschodzie Polski, we Wrocławiu mamy 9 stopni, w Krakowie 7, a w Rzeszowie termometr pokazuje 5 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych skrytykował Donalda Tuska za rzekome tolerowanie przemocy oraz brak reakcji na raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczący zagrożeń w szkołach. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, odpowiedział na te zarzuty, wskazując na brak wiedzy prezydenta o regularnie publikowanych ostrzeżeniach oraz treści raportów Abwehrbu. Dokumenty te koncentrują się m.in. na kwestii radykalizacji młodych ludzi oraz zagrożeniach ze strony rosyjskich służb specjalnych. Ponownie powraca niebezpieczna metoda oszustw. Centrum Odpowiadania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerów wydało alert dotyczący mechanizmu, w którym przestępcy wykorzystują motyw szybkiego zysku. Zagrożenie dotyczy osób chcących budować firmy o wartości liczonej w miliardach, które mogą stać się ofiarami manipulacji finansowych i trafić do aresztu. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski aktualna temperatura waha się od 7 do 9 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje deszcz przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski oraz na południu panin. W Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie utrzymuje się lekki opad. W Warszawie i Rzeszowie temperatura wynosi 7 stopni Celsjusza, natomiast w Suwałkach odnotowujemy intensywne opady. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

Są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu i nie warto z nimi walczyć. Mam poradę. Czasami trzeba po prostu zaakceptować, że się rano spóźnimy, przestać się denerwować, odpuścić, odpocząć. Szkoda nerwów. Muzyka gra dalej.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między granicą państwa a węzłem Szczecin Zachód, zwężenie jezdni lewej do pasa wolnego powoduje przełożenie ruchu na jezdnię prawą po jednym pasie w każdym kierunku przy ograniczeniu prędkości. Na drodze ekspresowej S3 między węzłem Gorzów Wielkopolski Zachód a węzłem Gorzów Wielkopolski Północ, naprawa barier ochronnych na pasie awaryjnym w kilometrze 83+610 utrudnia przejazd w kierunku Szczecina. Na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów oraz wyłączony został pas wyłączania i włączania na stronie lewej w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Od 11 do 12 największe światowe rockowe przeboje. Power godzina, moje radio 24. Włącz koniecznie.

Są też takie poranne przypadłości, że człowiek sobie wczoraj obiecał, miałem wstać, zrobić jogę, potem wyjść pobiegać, a skończyło się jak zawsze na scrollowaniu memów. A ja tam uważam, że takie poranne lenistwo, za czym ten dzień na dobre się rozpędzi, jest właściwe, a nawet wskazane. Niech towarzyszy mu muzyka w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu temperatura wynosi 9 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W Szczecinie oraz Gorzowie odnotowujemy 8 stopni Celsjusza. Na południu i w centrum Polski, w tym w Warszawie i Krakowie, termometry wskazują 7 lub 8 stopni Celsjusza. W Suwałkach opady są szczególnie intensywne. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1015 hektopaskali.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych skrytykował Donalda Tuska za rzekome tolerowanie przemocy oraz brak reakcji na raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczący zagrożeń w szkołach. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, odpowiedział na te zarzuty, wskazując na brak wiedzy prezydenta o regularnie publikowanych ostrzeżeniach oraz treści raportów Abwalbu. Dokumenty te koncentrują się m.in. na kwestii radykalizacji młodych ludzi oraz zagrożeniach ze strony rosyjskich służb specjalnych. Ponownie powraca niebezpieczna metoda oszustw. Centrum Odpowiadania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerów wydało alert dotyczący mechanizmu, w którym przestępcy wykorzystują motyw szybkiego zysku. Zagrożenie dotyczy osób chcących budować firmy o wartości liczonej w miliardach, które mogą stać się ofiarami manipulacji finansowych i trafić do aresztu. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy temperatury w granicach od 8 do 10 stopni Celsjusza. Na większości obszarów, w tym w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie, występuje lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. W Suwałkach opady są znacznie intensywniejsze. W Warszawie oraz Gorzowie termometry wskazują 8 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali.

słuchasz nas w pracy, pokaż nam swoje stanowisko dowodzenia. Wrzuć fotkę, oznacz nas na Instagramie, a my pozdrowimy cię na antenie. Moje Radio 24, jesteśmy w kontakcie.

Dosłownie jedno połączenie i robisz komuś dzień. Dzwoń 22 602 0068. Zamów piosenkę z dedykacją. Powtórzę 22 602 0068.

Masz chwilę? Wystarczy kilkanaście sekund. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Codziennie od 22 nie gadamy, tylko gramy. I to gramy mocno. Rok, godzina. Zapraszam serdecznie. My nie gadamy, gadał będzie trochę chyba Skiba, tylko jeśli już, no bo on właściwie to nie śpiewał, tylko gadał. Co i Kazikowi się zdarzało. I Big Cyca, i Kult usłyszycie na pewno. Zapraszam na 22.

0: stylowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Zachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Oto aktualności w serwisie Moje Radio 24. Pojawiły się nowe informacje dotyczące zamachu na premiera Donalda Tuska, w szczególności w kwestii tożsamości sprawcy. Premier Tusk rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i wydał w tej sprawie mocną deklarację. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające dotyczące Michała Kołodziejczaka. Śledczy badają podejrzenia o wymuszanie określonego zachowania oraz udostępnianie środków odurzających. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaznaczył, że prokuratura reaguje na każde podejrzenie przestępstwa bez względu na nazwisko podejrzanej osoby. Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, a jego ugrupowanie oczekuje teraz na wyjaśnienia ze strony właściwych służb. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura przy temperaturach wahających się od 8 do 10 stopni Celsjusza. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 10 oraz 9 stopni. W centralnych regionach, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi od 8 do 9 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy 9 stopni Celsjusza. W Suwałkach deszcz jest intensywniejszy przy temperaturze 8 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stare piece z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Już 4 października odbędzie się wyjątkowa msza poświęcona świętu Matki Bożej Różańcowej. Wydarzenie to ma bogatą historię sięgającą aż 1571 roku. W wiadomościach międzynarodowych minister Radosław Sikorski podkreślił, że państwa NATO powinny przygotować się na stanowczą odpowiedź w przypadku rosyjskich ataków hybrydowych skutkujących ofiarami śmiertelnymi. Polityk zauważył, że brakuje uzgodnionej definicji momentu, w którym działania Rosji wymagałyby zdecydowanej reakcji sojuszu, przywołując przy tym przypadki naruszeń przestrzeni powietrznej Polski i Estonii. Sikorski wezwał również do ograniczenia działań rosyjskich dyplomatów oraz turystów w Unii Europejskiej i zapowiedział podjęcie kroków mających na celu zaproszenie Polski na przyszłoroczny szczyt Grupy 20. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie opady deszczu. W Gdańsku i Wrocławiu temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. W Poznaniu odnotowujemy 9 stopni przy dość silnym wietrze, natomiast w Warszawie termometr wskazuje 8 stopni. Na południu, w Krakowie, mamy 9 stopni Celsjusza, a w Suwałkach deszcz pada intensywniej przy temperaturze 8 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne w kraju wynosi 1017 hektopaskali.

Minęło południe, słuchasz moje Radio 24. No nie będzie ani prognozy pogody dla rybaków, ani stanu Bugu na jakimś tam wodowskazie. Będzie za to godzina tylko i wyłącznie polskich przebojów. Zapraszam serdecznie.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny, widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Słuchasz
0: Moje Radio 24.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zareagował na zarzuty skierowane wobec funkcjonariuszki. W kontekście trwającej afery Pegasusa szef biura podkreślił zasadę pełnej odpowiedzialności, podczas gdy funkcjonariusze tej służby znajdują się obecnie pod lupą prokuratury. W obszarze bezpieczeństwa w placówkach oświatowych minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała wprowadzenie zmian w przepisach, które umożliwią nauczycielom odbieranie uczniom przedmiotów niebezpiecznych. Według komunikatów policji patrole powróciły do szkół, a w wyniku podjętych działań zatrzymano 135 osób. W minionym tygodniu odnotowano serię ataków w polskich szkołach, w tym w Leszczydole Nowinach, Ostrołęce, Sierpcu oraz Warszawie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach kraju odnotowano opady deszczu. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. Natomiast w Szczecinie termometry wskazują 11 stopni. W centralnej i zachodniej Polsce, w okolicach Poznania i Gorzowa, temperatura utrzymuje się na poziomie od 9 do 10 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie oraz Rzeszowie, odnotowano 11 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje intensywniejszy deszcz przy temperaturze 9 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.

Tu moje Radio 24, minęła godzina 13. Niektórzy powiedzieliby, że można już odwiedzić sklep z wyrobami, tymi z procentami. Nie polecam jednak o tej porze. Polecam jednak, żebyście sobie zapisali numer 22 602 0068. Zadzwońcie, nagrajcie swoje pozdrowienia i wybierzcie piosenkę. No, a ja już zadbam o to, żeby jak najszybciej pojawiła się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam do 16.

Codziennie od 7 do 9 po południu zawieramy Was w muzyczną oraz słowną podróż nad Mazowszem. Małe miejscowości, te trochę większe i całkiem spore miasta. Z perspektywy drona, z historią, z ciekawostkami, z legendami. Włącz, posłuchaj, zostań z nami.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Kiedyś mówiło się, że radio to tylko muzyka. Dziś wiemy, że to trochę więcej. To słowo, opinia, czasem dyskusja, a czasem lekki spór. Bo świat nie jest czarno-biały. A dobre radio to takie, które nie tylko gra, ale też daje przestrzeń do myślenia. I to właśnie robimy w Moje Radio 24.

Zadzwoń, nagraj się i wybierz muzykę dla kogoś. 22 602 0068. Prosto i szybko. 22 602 0068.

0: Himmel jak widzę. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

chcesz coś przekazać całemu światu? Keine Grenzen, jak ktoś kiedyś śpiewał. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 00 68.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zareagował na zarzuty skierowane wobec funkcjonariuszki. W kontekście trwającej afery Pegasusa szef biura podkreślił zasadę pełnej odpowiedzialności, podczas gdy funkcjonariusze tej służby znajdują się obecnie pod lupą prokuratury. W obszarze bezpieczeństwa w placówkach oświatowych minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała wprowadzenie zmian w przepisach, które umożliwią nauczycielom odbieranie uczniom przedmiotów niebezpiecznych. Według komunikatów policji patrole powróciły do szkół, a w wyniku podjętych działań zatrzymano 135 osób. W minionym tygodniu odnotowano serię ataków w polskich szkołach, w tym w Leszczydole Nowinach, Ostrołęce, Sierpcu oraz Warszawie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się dziś z opadami deszczu. Na północy oraz południu Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie, temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują od 10 do 11 stopni, przy czym w Poznaniu należy liczyć się z dość silnym wiatrem. Najchłodniej jest na północny wschód. W Suwałkach temperatura wynosi 9 stopni Celsjusza, a opady deszczu są tam szczególnie intensywne.

chwilkę po drugiej po południu. Cały czas zbieramy Wasze pozdrowienia i muzyczne dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać to, co się ma do powiedzenia, dołożyć do tego piosenkę, a ja postaram się ją szybciutko znaleźć i pojawi się ona na naszej.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe grano w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Koniecznie jest wszystkiego spróbować.
3: Nagle mnie wstyd, mimo najlepszych chęci. Ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka. Z moje Radio 24.

W domach to już chyba trwa maraton. Uczniowie nad książkami, studenci przeglądają pierwsze sylabusy, czy jakim tam, a dorośli próbują domknąć mailową pocztę. Jeśli robicie dzisiaj za wsparcie logistyczne, to trzymam mocno kciuki. Chwila oddechu przy dobrej muzyce.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Zrób komuś przyjemność swoją dedykacją. Zadzwoń 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina.
0: Rok godzina.
1: Rok godzina.
0: Codziennie godzina. Po 22:00. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Doszczętnie zniszczony został najstarszy kryty targ spożywczy w Paryżu, Marché des Enfants Rouges. Płomienie objęły wszystkie stoiska na rynku. Pożar wybuchł około godziny 3 nad ranem, a do akcji gaśniczej skierowano 150 strażaków oraz 50 pojazdów. Nie odnotowano strat w sąsiednich budynkach. Targ powstał w 1615 roku i od lat 80. ubiegłego wieku widnieje na liście zabytków. W kraju trwa ożywiona dyskusja na temat systemu Pegasus. Premier Donald Tusk przedstawił swoje stanowisko dotyczące tego narzędzia inwigilacji, co spotkało się z krytycznym odzewem ze strony polityków opozycji. Michał Woś oraz Stanisław Żaryn skrytykowali podejście rządu do tej kwestii i odnieśli się do zarzutów o nadużycia związane z wykorzystywaniem systemu. Premier Tusk podkreślił, że wykorzystanie Pegasusa jako narzędzia inwigilacji mogło skutkować przekazaniem danych Polaków zagranicznej firmie z Izraela, co uznał za bardzo poważne naruszenie. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu i umiarkowanym wiatrem. W Gdańsku, Szczecinie, Gorzu oraz Krakowie temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. W Warszawie odnotowano 11 stopni, natomiast w Poznaniu i Suwałkach termometry wskazują 10 stopni. W Suwałkach deszcz pada intensywniej, a w Poznaniu towarzyszy mu dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1018 hektopaskali.

Chcesz wejść na antenę szybko i bez stresu? 22 602 00 68. Mówisz, wybierasz i gotowe. 22 602 00 68.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

będzie. Dla jednych popołudnie to powrót do domu, dla studentów czas na pierwsze powykładowe integracje albo poszukiwanie taniego obiadu na mieście. Niezależnie od tego, w którym obozie dzisiaj jesteście, zostańcie z moje Radio 24.

I oto jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Każda piosenka to wspomnienia. Podziel się swoim na naszym profilu. Najciekawsze historie opowiemy na antenie. Moje Radio 24. Gramy wasze życie.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Chcesz powiedzieć coś, czego nie napiszesz ani na Messengerze, ani w SMS-ie? Zadzwoń 22 602 0068 i zrób to u nas na antenie. 22 602 0068.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Media ujawniły kulisy spornej sytuacji dotyczącej proboszcza z Grójca. Mężczyzna odwołał się od decyzji Appa Jędraszewskiego i według doniesień wygrał sprawę w Watykanie. Sytuacja ta wzbudziła duże poruszenie w kościelnych kręgach. W kolejnej wiadomości służby podjęły zdecydowane działania po ataku nożem. Sąd postawił 5 zarzutów 21-letniej kobiecie. Podejrzenie dotyczy zdarzenia określanego jako możliwy zamach na premiera Tuska. Kobieta została zatrzymana i aresztowana przez wymiar sprawiedliwości. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 10 do 11 stopni Celsjusza przy słabym wietrze i opadach deszczu. W centrum Polski, w Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują od 9 do 11 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Gorzowie odnotowano 13 stopni Celsjusza, natomiast na północnym wschodzie, w Suwałkach, występuje intensywniejszy deszcz przy temperaturze 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.

moje Radio 24. Cały czas gramy, nie przestajemy. Minęła 16, tak więc niektórzy z was pewnie niedługo będą wsiadać do samochodu i ruszać w drogę. A ja postaram się, żeby muzyka nie pozwoliła wam zasnąć za kółkiem.

Zawsze ma swój urok i my ten urok odkrywamy specjalnie dla Was na antenie mojego Radia 24 codziennie od 19 do 21. Wznosimy się nad mazowieckie wsie i miasta, sprawdzamy, jaka tam kryje się historia oraz legendy, a czasami to zaskakujące. Włącz radio.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Olszyna a węzłem Miłowa, występuje zwężenie jezdni związane z pracami przy koszeniu poboczy. Na drodze krajowej 13, w rejonie przejścia granicznego Rosówek, Rosów, mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Zauważyliście może, że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne? Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek. My pilnujemy, żeby te najlepsze wspomnienia nie wyblakły. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna porcja dobrych powrotów.
1: Dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Im bliżej 19, tym bardziej wizja spędzenia wieczoru pod kocykiem z dobrą muzyką albo serialem wydaje się najbardziej logicznym wyborem na świecie. Nie walczcie z tym, nie warto. Jesień po prostu ma swoje.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Generał Aleksus Grynkiewicz podczas Warsaw Security Forum podkreślił pełną gotowość NATO do natychmiastowej obrony w przypadku ataku. Szef sił sojuszniczych w Europie zaprezentował strategię opartą na wspólnej wizji odstraszania przeciwników oraz ochrony państw członkowskich. Grynkiewicz zaznaczył, że sojusz wykorzysta wszystkie dostępne środki, aby skutecznie blokować, tępić i niszczyć napastników. Francuskie służby prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie cyberataków na systemy kontroli temperatury. Ataki spowodowały rozmrożenie lodówek w około 300 sklepach największych sieci handlowych we Francji, w tym Intermarché, Cooperative U oraz IE Leclerc. Hakerzy uzyskali dostęp do systemów i podnieśli temperaturę w urządzeniach nawet do 50 stopni Celsjusza, co doprowadziło do utraty znacznych ilości i strat szacowanych na kilka milionów euro. Problemy z infrastrukturą informatyczną wystąpiły również w Holandii oraz Belgii, dotykając sieci Albert Heijn i Delhaize, choć nie ustalono jeszcze, czy te zdarzenia są powiązane z atakami we Francji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano 12 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centrum kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatura oscyluje między 10 a 11 stopniami. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują 12 stopni, jednak w Rzeszowie odnotowano dość silny wiatr. Na wschodzie, w Suwałkach, występuje intensywniejszy deszcz przy temperaturze 10 stopni Celsjusza. Najcieplejsza odnotowana temperatura to 13 stopni w Gorzowie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

Moje Radio 24. Pilnujemy, żebyście spokojnie dotarli do domu i niech towarzyszy wam nasza muzyka. Minęła piąta.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8, na odcinku między węzłem Wrocław-Psiepole a węzłem Wrocław-Północ, występuje uszkodzona dylatacja obiektu inżynierskiego. Na drodze ekspresowej S12 w międzyczasie węzła Lublin-Felin i węzła Piaski-Zachód. Prace remontowe powodują, że ruch w obu kierunkach odbywa się dwukierunkowo jezdnią północną. Ze względu na wprowadzoną organizację ruchu nie ma możliwości zjazdu z dróg S12 oraz S17 od strony Lublina na węzeł Świdnik nr 16. Dodatkowo nie można wjechać z węzła Świdnik nr 16 na drogi S12 i S17 w kierunku Chełma i Zamościa. Wiadukt nad drogą ekspresową na węźle Świdnik jest zamknięty. Dojazd do Świdnika oraz portu lotniczego Lublin możliwy jest przez węzeł Lublin-Felin nr 15. Na drodze krajowej K66 w międzyczasie Brańska i Bielsk-Podlaski ze względu na ograniczoną skrajnię na obiekcie mostowym obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

Codziennie po 11 wieczorem pora relaksu, ale nie do końca, nie pora na usypianie, pora na pościelowe, czyli piosenki do kochania. Takie ulubione, ale też takie, które pozwolą wam się i poprzytulać, i pomyśleć, a może zrobić coś bardziej grzesznego? Zapraszam na 23.

się to w Londynie zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy. Zostańcie z nami.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najświeższe informacje w serwisie Moje Radio 224. Szef litewskiej dyplomacji ostro zaatakował rosyjski wywiad. W kontekście wsparcia dla Ukrainy Donald Tusk zdecydowanie odrzucił twierdzenia o zniknięciu 50 tysięcy Rosjan w ciągu miesiąca, nazywając te doniesienia absurdalnymi tezami płynącymi bezpośrednio z frontu. Jednocześnie NATO ujawniło nowe szczegóły dotyczące działań wywiadowczych. W wiadomościach lokalnych odwołany prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, skierował słowo do zwycięzcy drugiej tury wyborów w stolicy Małopolski, Łukasza Giby. Miszalski pogratulował mu sukcesu i zapewnił, że będzie przyglądał się jego pracy na nowym stanowisku. Dodatkowo odwołany włodarz zwrócił się bezpośrednio do mieszkańców miasta, apelując, aby walka z zadłużeniem nie skutkowała spadkiem jakości usług publicznych ani ograniczeniem planowanych inwestycji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski doświadcza obecnie opadów deszczu oraz umiarkowanego wiatru. W Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. Stolica jest nieco chłodniejsza, w Warszawie odnotowano 10 stopni. Na południu kraju we Wrocławiu temperatura sięga 14 stopni, natomiast w Krakowie i Rzeszowie utrzymuje się 12 stopni Celsjusza. Najniższe temperatury oraz intensywne opady odnotowano w Suwałkach, gdzie termometry wskazują 8 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

Pytacie czasem, dlaczego gramy tę właśnie wersję albo ten konkretny rocznik. Odpowiedź jest prosta, bo w muzyce detale, moim zdaniem przynajmniej, robią różnicę. Szukamy tych smaczków, których nie znajdziecie w masowych playlistach. To jest Moje Radio 24, autorska selekcja, której możecie zaufać.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że pomaga.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Kleszczów a węzłem Łany, w kierunku Wrocławia, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S8, na odcinku między węzłem Poręba a węzłem Dybki, w kierunku Białegostoku, prowadzone są roboty na pasie wolnym i awaryjnym. Ponownie na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, w kierunku Wrocławia, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz wyłączenie pasa prawego i pasu awaryjnego. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry, oto najświeższej informacje w serwisie Moje Radio 224. Szef litewskiej dyplomacji ostro zaatakował rosyjski wywiad. W kontekście wsparcia dla Ukrainy Donald Tusk zdecydowanie odrzucił twierdzenia o zniknięciu 50 tysięcy Rosjan w ciągu miesiąca, nazywając te doniesienia absurdalnymi tezami płynącymi bezpośrednio z frontu. Jednocześnie NATO ujawniło nowe szczegóły dotyczące działań wywiadowczych. W wiadomościach lokalnych odwołany prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, skierował słowo do zwycięzcy drugiej tury wyborów w stolicy Małopolski, Łukasza Giby. Miszalski pogratulował mu sukcesu i zapewnił, że będzie przyglądał się jego pracy na nowym stanowisku. Dodatkowo odwołany włodarz zwrócił się bezpośrednio do mieszkańców miasta, apelując, aby walka z zadłużeniem nie skutkowała spadkiem jakości usług publicznych ani ograniczeniem planowanych inwestycji. To były najważniejsze informacje.

jasna informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu, a temperatury wahają się od 8 do 13 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 11 i 12 stopni. W centralnej Polsce, w Poznaniu oraz Warszawie, temperatura wynosi od 9 do 10 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy około 11 i 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu jest nieco cieplej, 13 stopni. Najniższe temperatury oraz najbardziej intensywne opady odnotowano w Suwałkach. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Minęła siódma po południu, zatem rozpoczynamy Mazowsze w całą godzinę. Cała godzina lotu nad mazowieckimi miejscowościami, małymi, dużymi. Posłuchaj i sprawdź, czy byliśmy już także u ciebie.
1: Przeszłem, kto przełknął to i czekał.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

Ma zawsze. W 2 minuty. Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale: ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy.

0: widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni, to tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej, smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Pierwsze prognozy długoterminowe sugerują, że przełom października i listopada może przynieść łagodniejszą pogodę niż zazwyczaj. Jednak nie można wykluczyć występowania lokalnych przymrozków. Prognozy na 1 listopada przewidują temperatury średnio od 9 do 12 stopni z niższymi wartościami, szczególnie w południowych rejonach kraju, oraz możliwymi rozproszonymi opadami deszczu. Aktualne prognozy na Wszystkich Świętych nie wskazują na silne ochłodzenie, lecz możliwe są krótkotrwałe spadki temperatury, zwłaszcza na wyżej położonych terenach. Z badania CBOS wynika, że największym poparciem wśród zdecydowanych uczestników wyborów cieszy się Koalicja Obywatelska, która uzyskała 28,6% głosów. Jej poparcie wzrosło o 2,5 punktu procentowego w październiku. Prawo i Sprawiedliwość zanotowało wzrost do 18,2%, co stanowi największy przyrost dla tej partii w badaniu z października. Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Konfederacja Korony Polskiej odnotowały spadki poparcia. Wyniki partii takich jak Razem, Nowa Lewica, PS, Rozwój Plus, Polska 2050 RPP oraz Unia Centrum znajdują się poniżej progu wyborczego. Natomiast 14% respondentów nadal nie wie, na kogo oddałoby głos. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 10 do 11 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w okolicach Warszawy i Poznania, termometry wskazują 9 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura oscyluje wokół 9-10 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano we Wrocławiu, gdzie termometry pokazują 12 stopni. W Suwałkach deszcz pada intensywnie przy temperaturze 8 stopni Celsjusza.

Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest staw górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności

0: publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonym na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin Równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Moje Radio 24.
7: Minęła 21. W Moje Radio 24 pora na historię jednej piosenki.

0: gwieździe.
1: Jednej piosenki.
2: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festivalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
0: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie po tylu latach. Co ma? Złote. Może się uśmiechnie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: jednej piosenki.
1: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. W moje Radio 24 Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994. Na co komu?

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś, jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

0: Jutro. Godzina. Check this out.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24. Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: do. Now you do.
1: I can't let you in.

0: Nowe Granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować. Moje!